0: zamiast na kainio?
1: Nie!
0: Fale na rostać fale!
1: Fale!
0: Marke na rofali, a czka dziamerkam tu kiki!